0: pieknej v obličej. Kto pod paží sprej nafouká, a sem in a jen hej.
1: A sem in a jen hej.
0: A sem in a jen.